0: Christoph Mikosch, spiewa mój raj, a na ju raj tu jedzenca buddhiske studio. A przelatku o tym, co so jedzenca tu tematizuje, ma reńcza redaktorka Blanka Funcena. Dobranie, Blanka.
1: Hej, dobranie, też wam szim wonka. Hej, zase tuś to serbo za koniec sport hori, to szak je znate. Ale wiesz, że wy też zase niekocy z nich też na swawni paradzie żryb zu Moritzburgu podla, myśmy z niekotrymi o tym poryczyli. Naszym tydzieńskim serialu o remieswie zabieramy so dżęca z praszeniom, hacz je z ruku wuszywane remieswoście praszane, a so wie, zo wopyta nas dżęca za so filomilos, smymy tuś cipni być, kotry durdom di dżęca dożywia.
0: Hoj, jak tomu kujś dohodzinu poki w zdzielenki policje za was, tyś mamoj, a tuś to wiace, a wie za tyś serbsku uczbu, kotru zoniczyny dom.

Sejci, Sabski Żyński Os, Adjosz Estrzyś, Susza, Mizi Jakszczec, Junuko Wokło Sveta. Ale najpierw jest mi Józef Donat, jednacze popieczyć.

Tobie Josef Donatz. Nedo mnie byl knaszys, czpaladam już krótka raz, kotre wiedro nas dżęca oczakuje, hacz do 19 stopniu żywe slibro dżęca stupa. Dżęcniszy sztwórt gzahi so też ze słońcom, a moczele mi w odmienie, potom dleje mroczele, a wieczo so słońco jeszcze raz przedreje, miło sucho wostać, inak upada jutce so też raz podyszczuje, najwiecza prawdopodobność wopsty wokół przypodnia, to šo pri podobných temperatúrach gajš dženca. Ja si myslu, tak môže liečo vuklinčeč. Nedom je bylk našišť, netko zaspieva nám Juliana Barukovec. Dobrá, nepšie vám. Sámsky rozvoz pšinčče derie do dženznišho štvrtka.

Die Stahles, wischisch, Brunjewis, Wittnischu, da klinschi sa Science Fiction om. Back da bauschims dazu werze näher. Geisch Tagesschau der Lütten rausprawesche, su USA briniras offiziellen Jawob Gruchili, so su Brunjes Wittnischu stationäre Walli. Detailek domo, wo gottre Systeme so jedna, aber wot dit am su, back son jemien wachu. Bei Informatiach Washington Post, chce Wojsko USA mehr so im Kmanos Czmierz Satellite przeciwniku zniczyć, lisch tute ameriske Wojsko, aber ich Satellite worożuja. China a Ruska reagowaste weso kritisce a warnowaste przed dalsze militarizaciju Swietniszcza. Skotrysz militola nietko przyjusim liczyć. Swietniszczo nie jestem potekim, dawno wiercenoś misno sledzenia a satellito, aber wiesdo, ale przybierajce też w obstatk mojarskiej strategii. No aj. Wasa mięczyno, do napu 6 nitko słyszymy skupinu Stick.

Österreichische István Gabella. Tolle so Lipki, Ludki, Maja Vulko Party. Boże, czatce, muszę wanią, spiesz wyszycie. Potem drugi pojedz, drugi rodziny, sleduje Anna Bekingec. A też Katarina Schenko, krajtowa nam zaspiewa. Ale najpierw dalsza serbska spiewaka. Oj, jedna z najznaczniejszych, tole je Anna Maria Brecznerec, dzi swój pucz. W osamieńczynu poszestrzych je, haj, dzicze swój pucz. Tam, gdzieś dobicze, dojedźcze, albo dobieńcze, se widerje, serbski rozwoz. Przeje wam dobre rania.

Neviem hač, če to hiđo sobu dostali, ale spivo Ed Sheeran. To zavješte znaječe, jarunje v USA na koncertovi turje. Netko pak budže znamenča svoj předprogram, najskere najprede junu kjetro prozdne. Potem zosu rapera Macklemore, propalestinskih uprajenjo dla sture šmoneli, su netko tež zbytni spivarjo a skupine svoje vstupy do koncertu Sheerana odprajili. K tomu sušeja mjezdurim Lucas Graham, Phineas a skupina Beoga abo Böga. Nie wiem, jak prawie uprać. Wiacor z nich rozjasnichu, zo nochcechu z protesta przeciwo w uzamknieniu Macklemora dale czynić. Ed Sheeran sam praje, rozsud przeciwo Macklemore nie był od niego, ale od zariadowaria turnieje tworene. W nie spytał, ale żadne zromane rozrysanie namakał nie je. Za jego bieżacu toru USA ryka to nie tylko wulki wone act, ale tučasnie žadem předprogram jace. Na kotro program môže česo Juce Kulovie, abo celý konc týdženia Smiečkecach napríklad veselič vám nedom přeradžu, tam je program dále pône. A jeli nevyšeš tu Macklemore, mám tu najprve raz spiel od neho. Nedom je cínače menší, no do sedmých. I wanna be free, I wanna just live inside my Cadillac, that is my shit. And I'll throw

0: Netzko jenedom, jesac menchino donapo vosmich a dorika jensa so.
1: Przejemy zbożo.
0: Jensa Svetschi menuice Bacchonju Micho Paschka svoje 5 a 7 jesacine. Wiele zboża, Boże żonowanie, krutu strotu, ciwość, a dere miecze, kajsztejś stajnie wiele wiesela kruhu lubych swybnych, przy kolesowaniu po kraju, a wiesotejś przy zabierie zarodze a koło wokoło domskeho, to przeja z wutroby. A dziakuja so runoczasnie za stajnie pilnu a pomocliwu dziełowu ruku, manżelska Lucia, dziołki Klaudia, Doreen, Sylwia a Manuela z manżelskimi, a szyje 10 nuczko z partnerami. A jedna z nuczko, mianujcy Helena, nietko zaspiewa, Michawie Paszce z Baczonia, gdzie z nisim 5 a 7 dziesacinam.

Hi, da bist Helena Heduschkez, Kotrische Saspiowa, hier Gede Knaronina. Saliest nicht oje, wudest Mailandje, aber rumje, zelle bias pschelle senja, doma wot lechat weitesa 27 možno bitsch. Niemska železnica planuje mienuiz z Romanje z Trenitalia a austrijskimi zwerskovimi železnicami nowe direktne zwisk przez Innsbruck, Bozen a Veronu. Do Mailanda ma jezba potom niedze 6 a po hodzine trač, doroma potom niedze 9. Zasadzeć maja so za to italske spieszno czahi Frecio Rossa Tysac. Poprobujemy się z wiski, że kunst tuto leta 2026 startować, nie tylko je to lecz 2027 jakieś planowane. Za dół italskie mamy od kletuszego lecza po takim alternatywu k leta dwu, przy czymś traje jezba z Dreżdżan po tomadżu Mailanda, że na niedzie jedna czy hodzinu. To dobíš, vězo, chceš. Ale to však s autom, tyž nemále trebaš. 5 minut dám do na půl osmiche.

Dajcie sobie swój espresso, swodzieć, a przy tym proteku wodzinić. Nitko mam mianuce pokiewy. Sapska pistołania Jan Radeserb wiela budyżynie swieci dżęca swoją domkowanku wod poponiac joch. Zczetam szice witani na program dzieci. Potem żonuje farowito z Czapan, te płody, a też kofej z przykuskom zmienia potem przygotowane. A też z tym nie jeszcze kunc przy zamknu są wszelakie stacje za dzieci z rami a wubiedziowaniami. Czujesz, chce świecić może to jutrze wieczor w Kulowie, a to ze skupiną My Pops Orm a All Ready, kajsteś z rejowanskiej skupiną Wotawa we Jakubecowym Wustawie tam Kulowie. Band Pops Orm jest jej składnostnie swojego prynioho, swojskiego koncerta pisany program zestajiła z wielkim podzielom serbskich a słowianskich hitów za się staroby od wieczora siedmich z czetam witani. Smečkecach svieča od jucišeho cidnodovo 125 letnou obstače tamnišie evangelské cokve. Započína sa to juce večer na po sedmich z nutornosťu, potom sleduje kinové večer. Sobotu od sioch, potom bude svojbne poponio, nedželu poskyča od rana džesačich einče piuko, što ještě dobyšte dodač, sobotu večer potom reje za modrch a starých, a nedželu dvemaj steja svieženské kemše na planie, a przyzamknie się poponio z kofiom, tykancom a skakanskim rodom. A sobotu możecie się za kulisy jednego z największych przedowzaczy w naszym regionie podać. Firma Alstom odczyni mianujcy swoje durie. Poskyczy ja się wiedzenia po przedowzaczu, akcje za całą swojbu a jeszcze wiace niezorientejsze możne informacje. Bowanskim a Vukovanskim možnosťam sobotu od 10 do popolnia 4. Zastup je tam pri vonych rotach Alstom na Fabrikskej droze.

0: Policja z drzwi.
1: Cześć komunie, zbożu ze smertnym wukoncom je czera na statnej drodze S4 a 90 pola gamenca dojszło. Przy tutym przysadzi 4 a 70 letna wodżaka w osobowa auta swoje żywienie. Po informacjach policji zjedzie żona na tamny bok drogi a prasny ze swoim autom do naprzeczo przyjedu co nakładna auta. 47 letny wodżar tutego so lochce zrani. Policja pyta nietko za świadkami. A svetko pyta policja tež sledovacem páče, v útoru popodňu bie na mužakovskej droze tu ve meše 6-30 letne ze svojim Hyundaiom popuču von přesčane kolesovaria a při přichodnej ampli drbeše auto potom červenie svetzedla zastač a to přijedže potom vodzade vone kolesova von vosta podľa auta steja a kopne znovu do pobočno špiela auta a potom prošče čekne na sta Škoda 1000 euro. V Nemcach dojenže vútoru večok s rašcem je s Audiom, 47-letného a jednym konjom. Auto by ze smera kulu přijevo, jako nadobo kujndru přepriči, 47-letný nemožeše hižo s časom zaboržič, tak so kujn do auta zabieža. Kujn so lohko zrani a najprve raz čekne, božiš ho potom zamovopsidža konja zverio popanš, šofer Audia, šak so nezrani.

Dr. Tastes, Birwa, Schätzer, Słyszycie, to dobre, chcę czaj. To pak nie przytrychi nażel na szyję ludzi w internecie z niektórymi klikami. Spieszny jara wiele pieny zasłużyć, unie z tym przylubienom, so ludzio przeco zaso wo wysokie zumy wopszudza. Policja Sakskiej tu już znowa przed wopszudnictwem syczy warnuje. Ci aktualne pady z jego zapadnie Sakskiej są przyczyna za to. Jeden z nią na przykład padny na z kumśnej inteligencji produkowany wideonuc, a pokaza doromady 100 000 euro na konta litowskie a boarskie. Dalszy muž zubi niedzie 100 000 euro, potem zobie jemu żona, kotruż je online portalu zeznał, pozdatnemu investmenty radziła, a cieczym padzie przepokaza dalszy muž, dalszy senior, ze Švikavy wiace hacz 70 000 euro, co mówi w obszudnicy pozdatne dobytki, kiż wiezonie eksistowachu wufacić. Policja tu już wospiet radzi przy nieuszednie wysokich renditach, kiso slubia, a tyś nie zna tych online kontaktach, wosybie kiedyś bliw być. A w dwieli raczo junu wiace przemyslić, a próbować, acz junu przeusto 1000 euro przepokazać.

W czasach, kotrych skerje spatne bojstcze, dominuja tež raz dobra bojstcz. Ozonowa dżira nad Antarktiku bywa dale mniejsza. Po informacjach Światowej Wiedrowej Organizacji bywa na 2025 po takim loni tak mała, kajż jenoż zrytka od spoczatka 90-tych lat. Ozonowa wożta wodczarstwa sa po takim dale, a moła so bie u przyczynach lat 10-tko samo dospunie regenerirować. Ważna przyczyna za to tak mienowane FCKW, to nie żadne koporskie tłostwo, nie, to stoi za fluorklorkulen wasserstoffe. Te buchu po całym świecie 1987 z podpisaniem Montrealskiego protokola zakazane. To są kumśnie sotowiene pwuny, któreż buchu tedy na przykład w kwodżakach, klimowych przyprawach albo też sprejowych bleszach zasadzene, a ozonowe wążcze silnie szkodza. Światowa wiedrowa organizacja rieči tohodla vo vopodže pozitívnemu výču staví znach vopsvetoškita. Po takým tež miezenárodná vopsvetová politika môže vopodže fungovač, trude MDNOž trošku traje, do niž úspech vidíš. S tým je 10 menší nové dođe väčších. Slyšíme Milenu Vočariec a potom nabožné svoje.

0: Wet Wouterio jasnie, letosa nie bużo startowa, jeden studium master dolnoserszczyny w Lipsku, któryś Pramboska finansirujo. Ten studium jo myslone zaceptario, któryś już uce we szulach, ak się mieć kwalifikacju za fach serszczynu, a startujo kuszte drugie leto, letosa zożem nie bużo. Dla tego jo przedsora była gorąca dyskusja, na tom dniu jo to tema była na zmakaniu Pramboskeje serskie Rade, a co za tym stütze ja moja Kollegina Stefanie Krautzholz usgeniwa.
1: Co wola ten master Dolnoserbschine nebužo letosa, k tomu gloni medioa prijedaka Lipšćanske univerzite Susan Sika? Nicht neo se immatrikulirova za ten studium letosa. Za dvema letoma bužome jen za se pobituvaš. To teke obvisčio Bramborske ministarstvo za kublanje. Jogopeda Alexander Engelskroni, až nesu byli žetne pilnovanja ceptaju a ceptaku z Bramborskeje za ten studium. Voto, Kroni Engels, jo ministarstvo Selsku radu Walteru teke informirovalo, a teke v tužinu do toho, vedpovedne informacije dali dalo na biuru Selskeje rade. Engels dodajo, až ministarstvo jo selske raže přivjesčil, až bužo zgromadnje ze šulskim amtom v Hošobusu išči raz napojedaš potencijalne zajmce. Nanemeni dva ljuža dejte se přizjaviš, aby ten studium se štatoval, groni Alexander Engels. Meto nuak jo zong selske rade, ven groni, až jo dri možno, až ne předlaže ministarstvo južetne oficialne pežedanja. Jogo umjetovanje jo kšute. Zatem stoi za jego starszym szulski amt w Hošobusu. Amt by wytpokazał liche stajenie interesirowanych ceptaju, kroni nuak, coś za jego starszym przycenajo za to, aż nicht oficjalnie pożydanie stajeljo, albo żadno pożydanie nie oszło wyt szulskiego amta na to ministerstwo. To pak nie groni, aż neby se ceptaje krzyli przyzjawisz, a nuak dodajo, aż wie wet jadnej ceptaki uszeje szule w Hošobusu, kytaraż jo to zapszałem rada krzyla.
0: Jo, wena se zdawa, aż dyskusja dla letosa upadującego studiuma master of Dolnoserszczyny iści nie wetzapgniona, Stefanie Krautzholz jo se za nas obgeniła. Teo Anna-Maja Brettschneiderz. Teo Rasen Görnoserski Titel.

0: Testare, Porte, Amustre, Nieswischer, Janok, Narodne, Drastwe. Alle Mögu, Tecke, Moderne, Drastwe, Schädenim, Dnju, Wielgin, Redne, Ugledasch.
1: Ja, Jadnutschke, Obzielniga z Dolneje, Wużyce, Stepewej, Tamko, Hegla, a Sofia Riedeleutz, Wenej, Stek, Romaszet, na Jadnom projekcie, Żewawej, a... Ja, stej dobywej, na wsza rupredne miestno. Jejo my to jo wielgin dobra siejarna maszyna.
2: Ja se wiaselim, also wow, to jo tak cool. A ja so jadnoje glucne, ja myslim.
3: Ja,
2: czeka.
1: Ja, gratulacja, jo, ale co stejga używawej? Wiedz i wetoga ubeżowania, a tych jadno raznych kreacjach z kliniczą niżelu. Dla nas w wysjackim programie we przynosku Julię Ryszynieje.

0: Byl na Subsob Festivalu w Wyriecach. Tam ja dożywił wszakich serbskich umieców, a ja przyszedł potem tego do rozgrona. Jego nazgonienia żyli z nami w Ustrzewaniu.
1: Na końcu Bubaka smy hyszcie niekotare terminy a eventy sprzygotowali, kiedyż su za was zawieszcze zajmne. Westańczo, pytakim planas.
0: Jo, wird nowe muziki aż k live-eventam w waszej bliżkości. Nięto pak joho najpierw raz czochu muziki z konserwy. Band, która już jeszcze raz tema w dalszym biegu ustrzewania, ho jo kula bula z paszu panorii.

0: Potom su dalčne songi wird njeje viralnje šli. Mjastem jo svoj debitove album Vezja Viva a grajo koncerte na mjazenarodnych javisčach. Ljec pak se jadnotlivego hita pla TikTok napšaudu, dvujkodobny uspjech nastanjo njejo vjeste. Laurin se mysli, až jo viecej notne, ako jano jaden viralny song.
1: Ich glaube nicht, dass ein einziger TikTok-Song dazu ausreicht, um als Künstler berühmt zu werden. Jedoch, denke ich, hat man durch TikTok sehr gute Chancen, berühmt zu werden, wenn man dann auch mehrere Songs veröffentlicht, die auch viel Aufmerksamkeit bekommen.
2: TikTok może petakem w biegu krótkiego czasu wielicki publikum stworzyć za jednotliwe spiwy. Lec z tego teke dwójkodobna kariera z umiecą nastanio pokazuje se pak akle petom. My to znajome, mogi raz wytek się już przez viralny hit nowego najlubszego umielca, drugi raz znajesz na końcu jano niekotare sekundy jednego songa.
3: Jak jo to dla ciebie, Jakob? Czy ty już raz nowego umielca przez socjalne media namakał?
2: Jo, se wie. Na przykład tu Hollis. Mnie se zda, aż som jego predny raz przed pół letami na Instagramie wiedział, a som we tego czasu wielki fan. Znajdziesz jego?
3: A, tam zlezę w mojej głowie. Nieco zwani.
2: Na pysz, pen tebie a naszym przysłuchariom raz pomagam. O, jo tu Hollis z jego najnowszym songom Hurt.
4: Hard on, tripping on something, I did it wrong. Write a song, I could never sing along. Slow down, ripping on something I wrote a long time ago. I'm not trying to give it up, yeah. Right now, let me watch you put it on. Right now, let me watch you live and learn. Right now, let me get another turn. The first time that I done it, so it didn't hurt, hurt, hurt.

0: Srpska subkultura nas nie to zapierio. Jo srpska kultura vece ako navogina sach a dujarska muzika z teju a dalčnimi pšašanjami se zabieraju na Sapso festivalu. Per uspešnych edicjach v letoma 2004 advažasča a 2005 advažasča jo se Sapso festival v Vörjecach letosa zase vytmiu, ale obgranicovane na jaden žen. 5. septembra. Reporter Kuhn Brüning, ihr Bill Pöttler, Aros Pschavio.
1: Subsop Festival, ihr Bill Jaden Jane, Bohne Serbske Kultur. Organisator Daniel Hefner, Nalizio.
2: Den Festival, ihr Bill Krotki, Swotki, Smö Poverdali, W Serbske Svetnoschowe Agentur, Arteke Smö W Serbske Subkultur, Poverdali, Napschikwat Panka Metal, Pschepschasome, Luji, aber Pschiluzera, Sobu Götowali.
1: Workshop Drasta Digital, ihr Pokazau, Nova Droge, zachowaniu serbskej drastwy. Workshop w dot painting jest wiedział akwarelowe mylowanie, a tradycyjne mylowanie australskich praobidlajów. Serbskie reje jest dało serbskie krótkofilmy, a zawieszcie są gości mogli spiewać serbski przy karaoke albo przy koncercie kubki Kula Bula.

0: Sasach gash festivala generenje maju vetsejšiš koščov, plašiš sveje koste, a vabiš ogledajo, staja se ale pšašanje. Kak šo dalej z Sub-Sub festivalem? Togodla su teke diskutirovali v tom, co jo serbska subkultura a kotaru rolu ma v njej Sub-Sub festival. V tom som povedal z Gret Lemke, sobu organizatorku festivala.
1: Leto sa ten festival jo by vjegin mawe festival a musme kšeli pojedaš v tom, kak my to dalej możemy cynić.
0: Serbsku subkulturu definirowasz już ciężko, koroni Lemke.
1: No ja, popszałem to nie znajomy, co jest subkultura, ale my znajomy aż w Wörjecach to jest ciężko ze subkulturą. Problem jest, aż nie mamy serbsku community w Wörjecach, to nie eksistuje. A to godla musimy nieco drugiego cynić. A ja myślę, że aż to więcej nie będzie subsorbisch, ale nieco drugiego.
0: W mieście Wörlice, że sztyka ako planas w Donie Wóżyce jano mało ludzi powiada serbski, jest nasz ważniejszy, aż jadnolie dają serbsko-lecne zaledowania, ako ludzi motywują wóżywać serbsko-lec. Lemke sama przecież faworyzują zaledowania z nietradycyjnym serbsko-lecnym charakterem.
1: Myślę, że aż znasz, nie zmieniamy nieco cynisz ze subkultury, ab ze drugu serbsku kulturu znasz tojo nasz push. Druga serbska kultura nie jano tradicija, nie jano folklora, nie jano serbska drastva, abo serbske jaja, abo zapust. Ale ten koncert ze Kulubulu, cały czas tam oni zbivaju serbski. A ludzi, oni słuchają, to im spodoba, a to funkcjonuje.
0: Hagen Domaszka, jako gościo jadnolie wiasowe, aż taki festival, jako Sub-Sub w Wierzecach dają.
2: Ja jara wieselim so, że mamy taki festival tu w Wierzecach, że serbska kultura jest skoro rzecz. A ja sam činju hudžbu, a vezo tohle sem dženca tu.
3: Češi Sub-Sub Festival jo obšal, že byl krotký a svodký. Muzika, netradicionelna kultura a serbska rec. Vedvorjone vystan jo ale, kak šo dalej z festivalom v Wörjecach. Žož se serbska zgromadnost dvojkodobne akle zase etablirovaš muse.
4: Jo, a planás žo dalej z našim přijducim spivom. My etablirujemy takie koreańczynu u nas, besiebnie po zletnym bubaku jo K-pop za wiele wyt was znate. Dalszy hit z koreańskiego popowego świata ho jo eilet it's me.

0: Pömmauem bujon nazima, ale to nie groni aż janosy zagnie szijomy na kauczy, a gledamy Netflix. Miesto togo, co my zbyt glesza pożywasz, a wen hysz. Wetsinczo wasze kalendaje. Mamy wiele terminów za was.
1: Bubak tips! Bubak tips!
2: Jużo toż ten końc tyżynia jo wiele los ho we Łużycy. Wet kulturę aż do party, za kusztego jo nieco pötla.
0: Dla usokich temperaturów ja musiał koncert przy sprawi upadnąć. Ale nie to mamy nowy termin. Tu sobotu wird Siga Jatnaszczych, Mężoszo przy, a na sprawi rozdzielne koncerty przeżywasz. Pesze z Ködasom, z Zonom, albo mojak dla Teke z Obrycu za plewanie. Na końcu stoi wielki koncert w Strombasze na programie.
2: Już ci WC-party bużu toż ten końc tygodnia na Gödach. Ale pierwe jo kultura na reže při slednem kokoše leta. Možina zamašíru jo zega jatnaščich a zega čich jo cas za zabijanje kokota. A se vie, mežame teke na reju se vjaseliš. Ved zega sedmich vjaco se kupku lausic blech.
0: A für Tom bujo zapšimujuce. 6. a 20. septembra jo super kokot v Birkovach. Krale jatno liwych so, nastupi jo a konkuriruju w titel Kralkrado. Skupku na und, preze zamarschiruju wird napoczych. Per ubiegowaniu mężamy rejowasz skupku elektra wysym a 6 czasit.
2: Ale se wie jo hyszi wiece ako jano party los wyhuczyce. Pizza, płone kowac, makowe, sadowe abo cukorowe tykańc. Już głodne? To a hyszci wiele wiece dostan jošo tu sobotu w Zegačich při prednem svedženju piazzo v Dešnju. De cewe se mežošo pežovaš lepkode ze starych piazzo. A bonus, při tom mežošo se teke ze cvonkami projekta Zoria do serbskiego rozgorona daš.
0: Mašo lušt na serbsku muziku? Pötom mam pšavu adresu za vas. Za to musišo do pšinego. 7.20. septembra Siga Zürich bužo tam nazemski koncert Šulskega kora Dolnoserbskega gymnasiuma. Za 7 euro za stup vrtsakaju vas pödla muziki kora teke solospivanje, klarineta, klavier a akordeon. Povojca na branko jo direkt na pödpjera za kor.
2: Trebaj šo hyšči vece ideju? Coga dla nic do životva. 2. a 3. oktobra zega 7. prezentirujo Piccolo životvo v Hržbusu Genbleiben. Kus jo koprodukcija Možinskego kluba a Užijskego festivala a se zabiera ze živjenjem pršuli z vrcakovanjami a přihodom.
0: A na Köncu mam teke novu muziku za vas. Mežame se vjaseliš na viele novih albumov. Na příklad wird umělcou Danger Dan, Chiago, Tokyo Hotel, Giant Rooks a Codeline. Perfektně zamírne věcere, aber prédne nazemské přechlžovania. A málo prédne zašišť juž máme.
2: Jo, na Köncu zome jaden nový spíl južo gráš, Giant Rooks se spívom Slow Dance for a Minute. A my se juž rozžognujeme, žiceme vám dobrý čas, učopný žík a čo zašajtovali a my se derjeme.

0: Gledamy do wierzec. Pieszaczyja strzelit, josy minuło. W tego dnia, ako josy stał, w to miejsce pogrom na przesiwo Ukrainem żywa sierjam. W 17. do 21. septembra 1901 a 1906 su neonacje napadali Berlinski dom za żywa sierjo z Mozambika a Wietnama a jeden dom za ubiegańcu. To było leto po pogromie w Rostoku a zachopęk całej serii rasistyckiej namycy po niemskim zjednoczeniu. Autorka a filmarka Grit Lemkova jos verjec z nią som pejedal pred kuštivania a ju pšašal, co jo tekte sobu dostava.
1: Jo, som tenca z mieste byla a som mielgen uliekana a bžes pomocna byla. A pon pršče som se s tým zabierava a teke s pšašaním, kak jo se mögavo to stáš. A som kševa až ako miesto s tým zabierami, ale také ze svojej vinu zabierami.
0: Ja, wisst schon, toga to sa zapisali ve svojich knigvach Kinder von Hoy, co jo ten pogrom cinio s miestom Verice, kaž gledaša žinca na ten žen sliet, co jo se ve miestče zminivo?
1: Nennt myslím se až také přes moje knigvy, jo se viele stavo, jo było wiele zajedowania, nie dajo inicjatywu cywilna kuraża we Wörjecach, a ako inicjatywa podperujemy niegajśnich dokonowych żewaszejo w Mozambiku.
0: Jo, we Wörjecach bużo pierdolce tydzień, tekes tydzień spomniesza, wszakie zajedowania są planowane, kooperacji z inicjatywu cywilna kuraża, z Ludowiejo Usokiego Szulu, Ewangelskiego Wesadu, a wiele drugimi partneriami. We Sreżiszczu stoje litosta te żewaszeje z Mozambiki, które żinsa iści wejoju w urunanie za dożywione nieprzyjemne. Schauer, denke Ustajenze, Budu Wettwürich, alle Japschascham Jotter Dost.
1: Müslim se Ashtonjejo ischi Dost. Jinsa, Jishi, Schuli, Nietz, Wepokronje, Neuknu. Lebta, Wettom, Pöjedaju. A to, Zome, Musime, Zmenisch. Nient, Skromatnes, Kulturneju Fabriku, Sachopiome, Schulski Projekt. Temie. Aber to nie zabiło.
0: Ja, to goni Grete Lemkova, Jinsa Pred Pešačižas Čalit, Jose Zachopio Pogrom ve Vericach, Cewe Program Tyženja Spomnieša na Makajašo Miasa drugim pet www.civilcourage-hoy.de

0: Već w autorio jasnie, letosa nie bużo startować jeden studium masta dolnoserszczyny w Lipsku, któryś Pramborska finansirujo. Ten studium jo myslone zacepterio, któryś już uce we szulach, a ksie mieć kwalifikację za fach serszczynu, a startio kuszte drugie leto, letosa zożem nie bużo. Dla tego jo przedsora była gorąca dyskusja, na tom dniu jo to tema była na zmakaniu Pramborskiej jeserskiej Rade. A co za tym stütze ja moja Kollegina Stefanie Krautzholz ausgeniwa.
1: Co dla ten master dolno sepszyny nie bużo letosa, k tomu groni medioa pejedaka Lipszańskiej Uniwersity Susan Zika? Nicht neo se immatrikuliruwa za ten studium letosa. Za dwema letoma bużo mejen za se pobytuwaś. To teke obwieszio Bramborske ministerstwo za kublanie. Jogopeda Alexander Engelskroni, až nejsou byli žetne pilnovania ceptaju a ceptaku z Bramborskeje za ten studium. Voto, kroni Engels, jo ministerstvo Selsku rádu Valtoru teke informirovalo a teke v týžinu do toho. Vytpovedne informácie dali dalo na byru Selskeje rády. Engels dodajo, až ministerstvo jo Selskej ráže přivěstčil, až bužo zgromadně se šulským amtom v Hošubusu ještě raz napojedaš potenciálne zajímce. Na nemeni dva ľuža dejte se přizjavíš, aby ten studium se štatoval, groni Alexander Engels. Mit nuak jo zong Selskej ráde, ven groni, až jo dřej možno, až nepředláže ministerstvo južetne oficiálne požadania. Jogo umětovanie jo kšute. Zatem stoi za Jugoslawschim Schulzki Amt v Hošobusu. Amt by vedpokazal liche stajenje interesirovanych ceptaju, kloni nuak, což za Jugoslawschim přicunal jo za to, až nicht oficiálne požedanie stajil jo, abo žedno požedanie nio šlo v Schulzkiego Amta na to ministerstvo. To pak nie groni, až neby se ceptaje kšili přizavíš a nuak dodajo, až ve vedjarni ceptaki ušel šule v Hošobusu, kteraž jo to zapšaujem rada kšila.
0: Jo, veno se zdáva, až diskusia dla letosa upadujúcego studiuma Master of Dolnosjaštine ešte nejo vecapňona, Stefanie Krautzholz jo se za nás obgeniva. Anna-Maja Brettschneiderz, der hat einen Görnershaske-Titel.

0: Groen garnet raz co nasze przyswocharje wycakują w żyncajsznym ustrzewaniu.
1: Mamy żynca zase pisany program za was. W sletnym bubaku ja wam Jakob nieco k temie K-pop ulicował, pytakiem k popmuzice z Korei. Tak żynca ja muzyka zase ważny obstark naszego ustrzewania. Nasza kolegoka Karolin Kühnholz ja się zabierała z aktualnymi muzykowymi trendami na social media. Co szczycy za tym krótkim hype? A pomaga taki krótki uspiech dla TikTok, na przykład tym umiejącam? To szykno w ustrzewaniu.
0: Mimo tego słyszymy Kuhn Bruning. Wyn jo był na Subsorb Festiwalu w Wyriecach. Tam jo dożywił wszakich serbskich umiejców, a jo przyszedł potem takie do rozgrona. Jego nazgonienia żyli z nami w ustrzewaniu.
1: Na końcu bubaka smy hyszcie niekotare terminy a eventy sprzygotowali, ktereż su za was zawieszcze zajmne. Westeinczo pytakiem planas.
0: Jo, wet noweje muziki aż k live-eventam we wasze bliżkości. Niento pak joho najpierwie raz czocho muziki z konserwy. Band, ktereż buzo hyszcie raz tema w dalcznym biegu ustrzewania, ho jo kula bula z paszu panori.

0: per Sekunde, zasa morgiras dosegaju a naras jo song shuji na TikTok swishash. Za umio zau, mejo viralne hüt miliono novich pschiswucha jo pschinjast. Kuste tüjin, laje pötakem nove suki vitrenje, ale westan jo pschaschanje. Budu pschester, tek umio ze dvojkodobnje znate, aber jano jich spive. Caroline Kühneutz, jose es mordost nimi ve tom rosgranjawa.
1: Na TikTok se cesto raska zerve song nieros syrio. Ale jano uresk se niekotarumi sekundami. Ten vöstanjo malznie ve gvoje. Ale nic pschetsej rtosch pöpschavem sanim stütze. Teke Marielas najo ten Phänomen.
2: Spschaunje gronjone svietschego nievem vöt kogo songisu. Snajom wiele jadnoje przez TikTok a spesnawam jen teke net, gaż je słyszym. Ale gaż se mnie niechten pszasza, kak se umiejuc groni, dejau plam mogich najpierwiej raz poglądasz. Sesto snajosz nekak skerjej sound ako wesubu zatym.
1: Kaki wieliki ten vlio TikToka na muzikowy svět miastem jo? Pokazuju teke lidsbe. Styri a vesem jaset procento spivo, kenš suve lieše 2000 styri a dvažasča, novo přišli do světovych charts Billboard Global 200, su do toga na TikTok viralnje šli. Za umjevco

0: Pötom su dalčne songi wird njeje viralnje šli. Mjastem jo svoj debitove album Vezja Viwa a grajo koncerte na mjaze narodnych javisčach. Ljec pak se jadnotlivego hita pla TikTok napšaudu, dvujkodobne uspjech nastanjo njejo vjeste. Laurin se mysli, až jo vjecej notne, a kojano jadn viralne song.
1: Ich glaube nicht, dass ein einziger TikTok-Song dazu ausreicht, um als Künstler berühmt zu werden. Jedoch, denke ich, hat man durch TikTok sehr gute Chancen, berühmt zu werden, wenn man dann auch mehrere Songs veröffentlicht, die auch viel Aufmerksamkeit bekommen.
2: TikTok möge Petakem w biegu krótkiego czasu wielicki publikum stworić za jednotliwe spiwy. Lec z tego teke dwójkodobna kariera z umiecą nastanio, pokazuje se pak akle pytom. My to znajome, mogi raz wytek się już przez viralny hit nowego najlubszego umielca, drugi raz znajesz na końcu jano niekotare sekundy jednego songa.
3: Jak jo to dla ciebie, Jakob? Czy ty już raz nowego umielca przez socjalne medie namakał?
2: Jo, se wie. Na przykład tu holis. Mnie se zda, aż som jego predna raz przed pöletami na Instagramie wiedział, a som we tego czasu wielki fan. Znajdziesz jego?
3: A, tam zlezę w mojej głowie. Nieco zwani.
2: Na pysz, pen tebie a naszym przysłuchariam raz pomagam. Ho, jo tu holis z jego najnowszym songom Hurt.
4: Bad entrepreneur, on something I did it wrong. Write a song I could never sing along. Slow down, ripping on something I wrote a long time ago. I'm not trying to give it up. Yeah. Right now, let me watch you put it on. Right now, let me watch you live and learn. Right now, let me get another turn. Not the first time that I done it, so it didn't hurt.

0: Srpska subkultura nas niento zapierio. Jo srpska kultura vece ako navogina sach a dujarska muzika, z teju a dalčnimi pšašanjami se zapieraju na Sapsop festivalu. P uspešnych ediciach v letoma 2004 advažasča a 2005 advažasča, jo se Sapsop festival v Vörjecach letosa zase vytmiu, ale obgranicovane na jaden žen. 5. septembra. Reporter Kuhn Brüning, ihr Bill Pöttler, Aros Pschavio.
1: Subsop Festival, ihr Bill Jaden Jane, Bohne Serbske Kultur. Organisator Daniel Hefner, Nalizio.
2: Den Festival, ihr Bill Krotki, Swatki, Smö Povedali, V Serbske Svetnoschowe Agentur, Arteke Smö V Serbske Subkultur, Povedali, Napschikvat Panka Metal, Pschepschasome, Luji, aber Pschiluzera, Sobu Götterwali.
1: Workshop Drasta Digital, ihr Pokazau, Nova Droge, zachowaniu serbskej drastwy. Workshop w dot painting już wiedział akwarelowe mylowanie, a tradycyjne mylowanie australskich praobidlajów. Serbskie reje już dało serbskie krótkofilmy, a zawieszcie su gości mogli spiewać serbski przy karaoke albo przy koncercie kubki Kula Bula.

0: Pömauem bujo nazima, ale to nie groni aż Janosy zagnie szijomy na kauczy, a gledamy Netflix. Miesto togo, co my zbyt glesza pożywasz, a wen hysz. Wecinczo wasze kalendaje. Mamy wiele terminów za was.
1: Bubak tips! Bubak tips!
2: Jużo toż ten koniec tygodnia jo wiele los ho we Łużycy. Wet kultury aż do party za kusztego jo nieco pötla.
0: Dla usokich temperaturów ja musiał koncept przy sprawi upadnąć. Ale nie to mamy nowy termin. Tu sobotu wird sieger jatnastrzych, mężesza przy a na sprawi rozdzielne koncerty przeżywasz. Pesze z kodasom, z cownom, albo mojak dla teke z obrycu za plejowanie. Na końcu stoi wielki koncert w Strombasze na programie.
2: Już ci WC-party bużo toż ten koniec tygodnia na górach. Ale pierwsze jo kultura na reży przy sletnym kokosze lieta. Możina zamaszirujo zega jatnastrzych, a zega trzych jo czas za zabijanie kokota. A se wie, możemy teke na reju se wiaselić. Wed zega sedmich wiaco z kubku lauzyc blech.
0: A pytom bużo zaprzymujucy. 6 a 12 septembra jo super kokot w Belkowach. Krale jatnodliwych są, nastupio a konkuriruju w titul Kral Krado. Skupku na und, preze zamarszeruju w napoczych. Po ubiegowaniu możemy rejować skupku elektra w SMA 6-6.
2: Ale se wie johyszy wiece jako jano party los w Łużycy. Pizza, płone kołac, makowe, sadowe albo cukorowe tykańc. Już głodne? To a hyści wiele więcej dostan jeszcze tu sobotu w Zegacich przy prednym zwiedzeniu piacu w Deśniu. W całej sy możesz przeżywać lepkody ze starych piaców. A bonus? Przy tom możesz się teke z członkami projekta Zoria do serbskiego rozgrana dasz.
0: Masz lust na serbską muzykę? Pytam, mam pszawu adresu za was. Za to musisz do pszynego. 7 a 12 septembra zigastyrych bużo tam nazymski koncert Szulskiego Kora Dolnoserbskiego Gymnasiuma. Za 7 euro za stup wycakaju was pedla muzyki kora teke solo spiewanie, klarineta, klavier a akordeon. Powojca na branko jo direkt na pedpiera za kora.
2: Trzeba jeszcze hyści więcej ideo? Coga dla nic do żywotwa. 2 a 3 oktobra zega 7 prezentują Piccolo żywotwo w Chrzebusu Gehenbleiben. Kus jo koprodukcja Morzyńskiego kluba a Łużyńskiego festiwala a se zabiera ze żywieniem perszuli z wycakowaniami a przychodą.
0: A na końcu mam takie nową muzykę za was. Możemy se wiaselić na wiele nowych albumów. Na przykład wird umiejąco Danger Dan, Chiago, Tokyo Hotel, Giant Rooks a Codeline. Perfektnie za mirne wiatzory, aber prädne nazymskie przechelżowania. A mało prädne zaszyść już mamy.
2: Jo, na końcu co my jeden nowy spił już o grasz? Giant Rooks ze spiłam Slow Dance for a Minute. A my se już rozżegnujemy, życzymy wam dobry czas, uczopny żyk, a z czasach haltowali, a my się zderzymy.

0: Pöt kwas? Przeszania? Piszcie nam pöt 0151 jednostczo wesem żaset wesem wesem 6 pisz.
1: RBB Starski program.

0: Bistrik Banda ses wo wachskeja. Nento muss im zwei Text zu Namaka stellen, ja, es ist Gubio alle Juschen Mam. Ja, Nento, das ist hier wie ein Bozucho. Ja, nascha Literatura Tüschen ja Nento Thema. Avete, da ja mehr Jubilaru Togo Tüschen ja Togrono. Autor Juri Koch, ja, Autor war Jewisch, das ist Litzdare. Ako Reporter, wisst ihr, es gibt Roskosu, ja, bös Nank, schacke klutzewich Momento, wo Morde Historie wuschitze. Ktomus wuschat, das Gubio nie wakomeje, pschess Boni zu Wujamu. Vielleicht wartet es als Sedem, ja, wenn bo ich die Rastuze, wette ich se krotko doje wettergania nasch Roskosuva Archiv Jogo Sashischo Zachowa.
1: To, co się o nim to słyszasz, to lubię przysłuchałem, to ja weda te goramczyce pra wakomeje. Ja stoję mu na takim mieście. Ten wygląda już taki inak, by ten dopowiedź wettergany był. Ale o se ta weda jeszcze gasi, a bierze potem za tym małym mieścikom dalej. A wygląda tak, jednak by ta rzeka Goromczyca jeszcze strowa była, a nie wierzyła nic wetego, aż są jej dny a miesiące licone. Ja sam rono ju przez wakomu, ale wakomu poprzom więcej nie dają. Szykne domy są przed, a tam już są te domy raz stojali, a te dwere tam wyglądają wielkie rory ze ziemi, a plumpy są tam przyscenione, które się plumpają tu wedu ze ziemi z dwiemi. Ja już nie wiem, że ona potem bierze. W Wakomie ja wystawiano jeszcze jeden dom, półtora doma, możesz gronić. Ja te gaty, które jeszcze są, a z kotarysz se zwigają te ptaki, te tyki nie mają więcej dwójko swoje żywienie. Oni stoją na całej liścinie, to grony, aż spierasz już na nich caka. To jest wielka szkoda, gdyż wako mam więcej niebrzo. Wesebnie, gdyż te gaty dla wako mnie więcej niebdu. A nieskiery ja o ze swoim mikrofonem stoję, ten sledny raz, w tych slednych 20 letach, co ja cestrzej obył, a nie musim się ze zgoramczycu rozognować. Szykno dobre, moja luba rzeka, szykno dobre, lube gaty plawakomie.

Vice Anja Kochrez-Schwarzowa, vaša moderatorka, my dalej informujemy dla serbskiego kubania, co się było ten tydzień tema bramborskiej serbskiej raże. Myśmy za was przy kokosze we Willi Kuntabund w Hoszebuzu tenia Zinca Wetpudnia, a to jest jałne zarydowanie, gaś se wam a waszym dzisiam, co Zinca Wetpudnia wet na postyrych do na po sześćszych. Moje imię, Jo Gregor Klim, a to przyjdu cykoraza. Ahoj!